Czasem zmieńczyno po na po 6 czy 5 godzin 43, a tu są nasze pokiły. Do nowego tygodnia startujemy wizytyż zase z dość terminami. Takie dżęsa od 4 do 7 dziewanniczka tykania paczerju za wojewódzku Rijowansku drastu. Dże? W Izowajerecach, a to domowinskim domie, je to na Drzeżdżanski. Domowinska skupina Panšice Kukota zatka so dżęsa na wieczor pečich k rečeniu przy pomniku Čižinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vopedlarský policist Andrej Kober, a to dženca času od 4 do 6 v domie záhradnického zjazka Panšicach Kukovie. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu záhradnického zjazka pri kloštorskej voľže ste dženca na zjavné záhradovanie doli naprošení. Od večera na po 7 tam diskutuje, a to na tému od Brunicového regiona k Zakečovanskému mestnu. Kajke je vúviče ve Vúžice. Dženca večer na po 7 lenie to bude. A dže ležite Kmoch Island a Mirching Lake a štokova so za tibetijski zbirku Serbski muzeju. Votmove na tute a dalše zajímavé prašenia, te nadejdeče Jutze Serbski muzeju. Poskyt k vrede Zorabistika Popuču Serbsko instituta je na jutzeši srede zvisku za zariadovaniom Koficjoch pod hesvom Zvúžice do sveta Serbs misionárojo je téma. A stawi znaka Serbskiego Instytuta dr. Lubina Malinkowa w tym przednoszuje.

No na swiecie chcemy wiezo krasnu hućbu zwyszeć, która nam tyś wesele dary, gajsz na przykład tu te tytule, co tam posledni hier. Wo stotym razu śpiewa Anna Pekinec. Dale jet du z Anke Lautenbachowej. A dalsza żona naszej rodziny jest Uta Mierczynkowa. Wszystkie tutaj tytule na nas czekają, a to hać do was mich.

0: Abracadabra, simsalabim, abo hokus pokus fidibus. Dutekus was gerunchkas, zawieszcze, kuśtemu z was nate, a jak baklincha. Serbske, kuzwanske runchka.
1: Kraba.
0: Runie to chcemy od was wiedzieć. Wasza kreatywna żyłka za serbskie kuzwarskie runczka jest już praszana. No a tutaj sobie za też odpowiednie mytuje. Wulosujemy szako za przychodną sobotu 27. junia. Zastupne liściki za letusze przedstajenie stawizny w okrabacze w czarnym gumcu. Co macie za to czynić? Se kuzwarskie runczko wymyślić. Jutro rano nas zazvonić, abo nitko hižo vaše kreativne mysle online zapodać, a so by sa mam lepje basnimo, tule nekotre přikvady. Hamalama rumstata, bona nech je mušnička, abo činky, brinky, strachula a kokula, štož sem zubil, so nech zas pokaza. Dajke sú možné príklady, ale buďte rádi kreatívni a prekvapte nás. My sa přes vaše runčka veselíme, kaž prajne. Pak online na našej internetnej strane je nám zdieľiče, kýba za júce ráno tú štúdiu zazvoniče a za to netko celko a písak do ruky. Ja praju vám číslo, pod ktorýmž môžete zazvonič. Je to 0800 37 40 37 4. Veľa úspecha vám!

A tu jeszcze nowinka z Watykana, Watykan News tak rec. Watykan ze 423 hektarów wielki solarny park na swoim eksterytorialnym terenie w Ponte Galleria pola Roma natwarić, to jest Severna Roma, a ma za to nietko też dolność kraja italskie. Watykanska wopswietowa założba Fratello Sole, bracia słońca tak rec, tutun projekt nawieduje, a runie tuta założba bu hakle krótko po jeho wulbie kebamši od Lea Stornateho założena po takim hakle loni, a tuta zolana připrava dama pak centralnu etisku náležnosť cirkvinskeje vúčby z vopravdžič, kaž novinska agentúra pisaja, kajše totiž bamš Franciscus v ekologiskej encyklice Laudato Si formuloval menujúce produkovanie zelenej energie. Po dotvare by Vatikán prvný a jedinčký stát sveta byl, ktorýž viace solárne miliny produkuje, hač sam přetreba. Dy z tvárom započnú a štú tam z cova tvári, ač miešnice sami tiež sa upomája, z tým dotal ešte ničo jasné nie je.

0: Jutze kwasne Jane, a hiszcze żaden darik. Abo hiszcze żano ideo kni maczerie. Abo cisz so slubić, a trebasz nieszto, szczoś wutrobu zweseli? Wiesz, czoś to ja mieniu. Starostcze so zminu, gdyż ladasz na czerste kwieczel, abo na bujnie, kczyja co kwietku zarodzie. Byrniesz czasy za zarodnictwa zawiescze przed slochkę nie byli, jeso krolec zarodnictwo w udworju przez 5 lat 10 przekusowało. Czeraz u to zwiedzili, a raz nie są kwietki krepili, ale szklinczku zbinili. A Bettina Wenderotowa by budla.
1: Skupinka sobudziewaczer Jutzi jest bieru nie przyszła, a postrowi swiżnu żonu kwietka cym szacze, a jej wutrobnie gratuluje. Tak, kajż sywy ludzi z bliska a z daloka to dżęca czynia, a so z niej wesela. Kerstin Kolowa je hewak w dżinsach a dziewanski fali popuczu, szcipa tu a kopa tam. Za swiedzień su rostlinanie wurumowali a wuredzili. 15 lat je mać cioch doroszczenych dzieci miestem szefina. Z przychodnymi starszymi jest o 1976 co zapoczało. Potem zostaj Erhard a Gisela Krolec najwłupszym NDR-skim czasu z Michendorfa pola podstupima sem przyszłej. Przyczyna? Przełzacz zarodnictwo. Słybny zawod ze sezonowymi mocami miesze w osiebie letach około 2008 mocnie stuńczej konkurencu wojować. Mandzielski René dobiesze się jako wodzia LKW-a drudzie dzieło pytać, a Kerstin Krolowa startuła posledni pospyt zawod wukować. Przed 10 letami namaka so potom florystiska misztaka Klaudia Lochowa do zawoda. Za Kerstin Krolowu, kaž sama praje, najwetsze zbożo. Żona z utrobu za kwietki, a potom jeszcze ze serbski.
2: Ja muszę rejny kreatywnie być, no. Dzisiaj to lubuję, ja się szczerze na co radę z różami, z kwietkami dziewać, a dzisiaj te bobu lubuję, gdzie z ludźmi radę je, a jen widzi, jak wesoło nikogo to słucha, gdzie dżakone, to ja rejny. To runy jo pola nas, ja rejny jo. To jest inaka, jeszcze wymyszcze, te przynuc, ja ich my, czasu zase prieć, jo nik pomaku tych kupców znaje, a dzisiaj wy tu na tym kwietczel dostanę, ponie na niżo wy, tym co te bobu lubi, tym co te kwietki lubię, a tak może to indywidualnie na tą osobę czynić.
1: Znano je to jeden z kluczu, kiedy kupcu do udwoja wabi.
3: Ta co atmosfera, jo, ta blisko stej, a ten doby te ludzi jo podporać.
4: Ale tyś tak, tyś a treba mi rany kwiczyk, na oni nam za niko, ja w rady przyjdu.
5: Za mnie szedzę z Grolec, szedzę byli na dobra adresa. Sprena, ja z Kruszczyc przyjedu do krótki pućje, albo tyś, gdzie siedzę ze Zdelan, albo ze Spanczyc, to szedzę Grolec, ja nidzie jo do središća. Ja się żeni nie jestem jole nikak poznał z tą bobką daszła. A nie tylko się tą bobką, gdzieś tak jara wyłotowane. Albo gdzieś jen darek trzeba, że dostanę wszyscy dobre idee jeszcze, albo one tebe podpierają przy zapakowaniu na pakcika, gdzieś te kwietki są bnucka, albo im dobro pis. Also ja się kwalutuję tą bobką.
6: Zroma noż bole, a tak to reńsza jojo, no.
7: Na kwietki, kiedy się narobi wierę, to są wszystko już leto, nie ma leto samsne. Macoszki, albo bożywoczka. Also ja szedzę ją jedu, gdyż ja nigdy nieco trzebam. Gdyż ja moje kwiecze trzebam. Stajny po krolec.
1: Tak może po takim wypadać. Gdyż wozmie z muży ta żona wotyżki zawoda do hoszcze, a dalszy so przybliża. Sztu, a hacz rianego dnia niż tu zarodnictwo przełza, to szefina Kerstin Krolowa dżęca jeszcze rec nie może. Miestem pak zladuje pozitywnie do przychoda.
0: Krolec zarodnictwo svědčeše čera po 100-letnym obstače. Bettina Wenderotowa by podla.

0: było. Daj no najmęcza do kolekty niższo.
1: A mój synko, nie pasy so zales jo, he?
2: Aj, zastań ci jo, to jedna budna kuda jo, jenoś klip a woda a żan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, niszto jemo mię z nami, dżia te masz te finki. Ja boch ci temu pomać.
2: No haj, 20% za was nie sława?
0: Co, 20%? Gdzie raz ty doszle kodził? 50-50, Beno!
2: Na dere, bona wieco tu womšinu, potaj kim pojcu za vas ne spara.
1: Aaaa, ta se ja nedom pravio za so moj dojem na moj.
3: Ja sam da so kalu.
0: Da se žno.
3: Ja sam da so kalu.
0: No praje moj.
3: Ja sam da so kalu.
0: Da buđe to vaš nan zonič.
3: Hej, oh, ja sam da so kalu.
0: Beno, Beno.
3: Ja sam da so kalu.
0: Čura, to nek buđe s tobu.
3: Ja sam da so kalu.
0: A za jadom neke prečo.

0: Anit Kocem, gratulować!
1: Przejemy zbożo.
0: A tu to zbożo przyczy, to strzelimy nie tylko do pieskec. Tam minucy świeci dżęca Michaela Świedzina, szczycy narodniny. Sportowe tułostwo pieskecy a sława wieska. Przyja wam k narodninam wele zboża, a tu stej to co przeczytać. Wostań dale, dajka wesoła. Zdzierż si twoju dobru naladu a twoje pozitivne nastajenie, tak? Mamy dale wele wesela z tobą na zromadnych wuletach a sportowych jednotkach. A nie tylko chcemy z tobą poradne swiecić, kaj się to pieskecach słusza. No tak pisaja, to si myslu za zmierzy dżęca dosć wulku hostczynu. Michaela Świedzina z pieskec swieci dżęca kulowate 40 narodniny.

0: A nadziejomne możemy też my wam posmiok na hubie skuzwać, gdyż się pola nas kartki za kraba do stawizny budobycze.
1: Kraba!
0: Stawizna wo krabacze w Kurjawie samoty ma za przychodną sobotu po takim 27. junia czonym kumcu swoju premieru. Tuta je uprzedata. Niekotre zbytne kartki mają jeszcze za przychodne przedstawienia. My pak mamy jeszcze zastępne liściki za premieru, kiż mogli wasze być. Što da biće tu iš za to činić? Kuz vaske rončko se vumislić, to se prijeme. Pak je nam še z našu online-ovu stranu napisače, pak vopčiliće so juce na telefonovi akciji, a to ne bi to prečeško bilo, tule možne započatki za vaše rončka. Voče zinki kosmatarič, abo prostne žutk a svutke jerje, abo Hamma, lama, wulka, klama. To są już możne zapoczatki. Wybasnijcie potem dalej, pak nam przez naszą stronę pisacie, albo jutro rano tu zadzwonicie. Wasze czysło k zbożu, kiczbu 0800 734 734. Potem możecie pola nas zadzwonić, a nam wasze kuzwoskie rączko też rec. Niekotre dopisy smydżens rano już dostali, szitkę dobyczerio, zonia potem jutro rano, hacz su kartki dobyli albo nic, to minucy losujemy na końcu usywania. Wiele uspiecha wam!

Nasze wusowanie są kunce kila, że salcz mięczyną do dziewięćczych je, ale tu mam jeszcze pokiły za was. Domowinska skupina Pančice Kuku ta zetka so dżęsa na wieczo pieczych k redzeniu przy pomniku Čišinského Lipiju. Wobedlarski policist Andri Kuber ma dżęca za soryczną hodzinu, a to od 4 do 6 w domie zachodniskiego zjazdka w Pančicach Kukowie. Dżęca je potem od 4 do 7, dziewaniczka tykania baczeriu za wojerusku riowansku drastu, a to wiezo w Wojerecach w domowinskim domie, to je na Drieszczanskiej. W nadoku MIT Budoszyn a CDU skupinu zachodniskiego zjazdka przy klosztorskiej wodzie jeszcze dżęca na zjawne zachadowanie doli na proszeni. Od wieczora na posadnich tam dyskutuje a to na temu od Brunicowego regiona k zakitowanskiemu miestnu. Kajke je w uwiecze we Łużycy. Dżęca wieczor na posadnich lenie to budże. Dże leżite k Moch Island a Mirching Lake, a sztokoła so za tibetyskie zbierku serbskie muzeu. Wotmowy na tuta a dalsze zajmowe praszenia nadejdzecze jutce serbski muzeu. Poskit k wyredze Zorabistika Popuszu Serbsko Instytuta je na jutrzejsze zredze zwisku z zariadowaniem kofi w cjoch tam z hostczom. Pod hesłom z Łużycy do świata serbscy misjonarojo przednoszuje dr Lubina Malinkowa.

Teuerbürokonzert za violino a smyckowe orkestra wird Jana Pawła Nagela. Słyszeliście, że ostatnio orkestra Brno pod nawiedowaniem Jana Chlebniczeka. Violino jo grała Andrea Szestakowa.